0: Engine 17.
1: We're under control. Cancel 229.
0: Copy, under control. Cancel 229. 1729. 29, you copy?
2: 229.
0: 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229